kwainzwa kamhindo yacho handiwo kwangoshanda chete zvezvido kufambira uchifamba zvakuone marori uchimhanya zvakuone chingwa uchibata nepapo nepapo sezvinoita dzekuru wangu vakomana vanomhanya negonyeti munodhumu zvekuti ukavaona vakananga zvavo paroda paka vanenge vakatobaika baiwa aiwa vakoma maswera seiko soko zvirikufamba seiko paroda apo ndechokwadi chekuti maswera zvakanaka raika vamusaigwa mamboswera seiko parodi ipapa mamboswera seiko raiva mutsengerere zvirikufamba seiko captain

zezenya kudirwa paHarare apo sekuri gwini zviri kudidiko paHarare. Zara nyika paHarare apo wakabata sei chimuri chacho uri kuizwa sei nepenyero ndefipi tepo chini chepasi iri kusvika zvakanaka here.